Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

yɛde nsɛm kɛseɛ ne de bɛsom no anwummerɛ yi akra jake wɔ ha ɔredo a akra jake deɛ no asɛ bigam sɛ oka wɔka sɛ ɔbɛsere kwan ho nti na mene ɔredo yi bitwa hweɛ ho agya ne ne ba ɔnkyi hwee ne ba nso nkyi hwee agya ne ɔba yɛmmienu yɛnkyi hwee akranteɛ ne ne ma bitwa biare yɛtwa